0: Tako da, ja. Ne se hecat. Z munjami.
1: Ne se heca, čuj.
0: Ne se heca.
1: Vete v glavo skritno.
0: Gremo kar naprej.
1: Se skrijo za vgali. Jo, ajmo.
0: Ajmo. Kje si Mirc?
1: Bora, Mirko.
0: Jo.
1: Mirko Grozni. Morijo na veščine, get that shit.